Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Najwięcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super.
1: Super FM.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: I po reklamie.
3: Najwięcej muzyki na lato.
0: Super FM.
3: Super.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Wypadek polskiego autokaru, za chwilę aktualne informacje z Węgier. Ceny paliwa tańsza niemal złotówkę od dziś, wraca pakiet CPN. Cristiano Ronaldo i koniec kariery, sugeruje to pewna wypowiedź słynnego piłkarza.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
3: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
4: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
3: Mówiła wojewoda. Przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku.
1: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Węgierska policja zatrzymała jednocześnie kierowcę autokaru. Drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
5: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Informuje wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Najprawdopodobniej według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Tragiczne niestety informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
6: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem nie żegnamy się jednak na zawsze. Jego lot do Afryki i z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 41-latek w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.
2: Super FM. Pogoda.
7: Sporo chmur, chociaż z przejaśnieniami. Nawet 22 stopnie dzisiaj po południu pokażą termometry. Teraz 16, 17. Rozgrzewamy się tak powoli. Pogodowo. Oczywiście mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
8: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
7: To jest program dla tych wszystkich zaspanych, dla tych, którzy rano w poniedziałek niezbyt dobrze radzą sobie z nową rzeczywistością poweekendową w Szczecinie, ale to jest też program dla tych rannych ptaszków, którzy od godziny 6:00, to już ciężko, pracują, jednych i drugich. Witam serdecznie, Bartek Czotowicz, dzień dobry lato w Super FM, dzisiaj 17 dzień sierpnia.
8: Lato. Dzień dobry, lato.

Można powiedzieć, że to rewolucja. I nie, nie mówię o rewolucji muzycznej, nie mówię też o żołądkowej. Mówię o rewolucji w świcie. Szczecin, Cukero przed momentem i Baila. To jest klasyk, prawda? To trzeba przyznać. 12 minut po godzinie 6. Tak, rewolucja w świcie Szczecin. Marcin Sasal, trener odsunięty od zespołu. Świt ma nowego trenera. Tak jest. Świtowcy poinformowali o tym w mediach społecznościowych. No i zespół prowadzi teraz Przemysław Cechesz. To człowiek, który stoi między innymi za sukcesami Wieczystej Kraków. W pierwszym meczu pan trener przegrał z Sandecją Nowy Sącz 0-1, no ale tak naprawdę to dzień wcześniej objął stanowisko, więc trudno oczekiwać wielkich, wielkich sukcesów. Świt zawodzi w tym sezonie Betclic drugiej ligi. Dlaczego? Dlatego, że ma 0 punktów po 4 meczach. Mamy nadzieję, że świtowcy z nowym trenerem, Przemysławem Cecherzem, z trenerem, którego chcieli mieć już pół roku temu, ale wtedy się nie udało, że z tym nowym trenerem będą osiągać lepsze rezultaty.

to nic, że jest poniedziałek. Spokojnie, mam pomysł, jak można wam ten poniedziałek osłodzić. Moi drodzy, poranna zabawa w Radiu Super FM. Naprawdę, no, dzisiaj też będziemy się bawić. W tym tygodniu także będą nagrody po godzinie 7, po godzinie 8 wskazówki. No i do zdobycia są prezenty, gadżety od marki Mitsubishi, czyli dealera motoryzacyjnego firmy Polmotor. A więc Mitsubishi Polmotor ma dla was atrakcyjne nagrody, gadżety, no i można je zdobywać codziennie od poniedziałku do piątku w tym tygodniu w Radiu Super FM. Wystarczy odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Szczegóły, wskazówki po 7, po 8, a po 9 rozwiązanie. Mam nadzieję, że to łatwe do zapamiętania.

0: Soul Asylum i Runaway Train, czyli uciekający pociąg. Mam nadzieję, że wam żaden pociąg o poranku nie ucieknie, ani tramwaj, ani autobus. Dzień dobry, lato w Super FM. Dajcie nam minutę z hakiem, a my damy wam prognozę pogody.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Nawet 22 stopnie w Szczecinie. Teraz termometry pokazują 17 z przejaśnieniami, chociaż i przelotne opady deszczu mogą się pojawić w tym tygodniu nieco chłodniej niż w tym poprzednim. Nieco to mało powiedziane. W tamtym tygodniu mieliśmy 33-34 stopnie, a teraz na rozpoczęcie 22.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Lato.
0: David Guetta, Beatrix, Mrozu, Avicii. Takie mamy plany już teraz muzycznie w Super FM, ale także informacje z miasta. Bartek Czotowicz, saluto, good morning. Dzień dobry.
5: Lato. Dzień dobry, lato.

Simple Minds, czyli Don't You Forget About Me, nie zapominajcie o mnie, to znaczy to tytuł tej piosenki. Dzień dobry, lato w Super FM. Oczywiście sprawdzamy na bieżącą sytuację na drogach, jak na razie bez utrudnień. Może być ślisko, bo nocne opady deszczu. Za nami przejezdnie na Estakadzie Pomorskiej, przejezdnie na Prawobrzeżu, chociaż mamy pierwsze kolejki na węźle Kijewo w kierunku centrum. Tam stracicie kilka minut.

0: Dzień dobry, cześć i czołem. Komodo, a Paul Russell także w tej godzinie w Radiu Super FM. Po godzinie 7 będzie m.in. Ricky Martin, Bon Jovi, Offenbach, muzycznie, no i przecież startujemy w tym tygodniu naszą poranną zabawę w Super FM. Nie inaczej będzie tuż po wiadomościach o godzinie 7.
1: Wakacje w mieście?
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
7: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Tak gra super.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest siódma. Wiadomości Super FM.
3: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
3: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale, głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków-Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
5: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
3: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
6: Wynikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
3: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
1: Super FM. Pogoda.
7: W nocy padało, mokro może być na ulicach Szczecina na przykład. Teraz termometry pokazują 16 stopni, 22 dzisiaj po południu, wieczorem jeszcze może padać około godziny 20-21, chociaż na niebie mają też pojawiać się przejaśnienia, powoli już je widać. 21 stopni jutro, także jeżeli chodzi o upały, jak na razie od nich odpoczniemy.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
7: Pierwsza poranna wskazówka w naszej zabawie w Super FM już za chwilę, za 7 minut i 8 sekund dokładnie. Chciałem policzyć na szybko, żeby być precyzyjnym, czyli 7 minut i kilka sekund i będzie poranna zabawa w radiu Super FM, także bądźcie blisko radia, nie regulujcie odbiorników, to jest audycja Dzień Dobry Lato na antenie szczecińskiego radia Super FM.
2: Lato. Dzień Dobry Lato.

0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Gadżety od Mitsubishi Polmotor. Do zdobycia w Radiu Super FM w tym tygodniu nagrody od Mitsubishi Polmotor. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Wystarczy zadzwonić pod 9124455 no i naszej automatycznej sekretarce udzielić odpowiedzi na pytanie. To znaczy po wskazówkach musicie odgadnąć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Uwaga, uwaga! Pierwsza wskazówka. Jest tam bardzo dużo mączki. To jest miejsce, gdzie mączki jest bardzo dużo. Naprawdę. Naprawdę bardzo, bardzo sporo. No i czekam na wasze telefony i odpowiedzi. To jest pierwsza wskazówka w poniedziałek. Mączki szukamy w Szczecinie. 9124455. Powtarzam, 9124455. O jakie miejsce może chodzić? Dzwońcie, czekam na te poprawne. No, najbardziej czekam na poprawne, ale na te niepoprawne odpowiedzi też czekam.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: 13 minut po siódmej.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pierwsze kolejki na ulicach miasta, jeszcze spokojnie, jeszcze nie ma się czego obawiać, ale zwalniamy. Między innymi przed węzłem Kijewo, przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Coraz więcej samochodów w okolicach Estakady Pomorskiej. Tam prace drogowców przy modernizacji torowiska i zwężka, co powoduje, że trzeba zwolnić. Ale teraz jeszcze korków nie ma. Może będzie więcej. Za 15-20 minut będziemy to aktualizować w Radiu Super FM, bo o godzinie 7.40 też będzie pomoc drogowa. Jeżeli chodzi o Wyszyńskiego, no to tutaj kilkanaście samochodów stoi w kolejce. Zresztą teraz pojawiło się zielone światło, a więc jadą kierowcy mostem długim zarówno od strony Ronda Portowców, jak i w kierunku Prawobrzeża Szczecina i centrum Szczecina również. Rondo Uniwersyteckie tutaj jest przyzwoicie, myślę, standardowo raczej na południowej trzeba na chwilę zatrzymać się w kolejce, żeby wjechać na skrzyżowanie. Kiedy już wjedziecie na rondo, no to utrudnienie nie będzie. Także dobre wieści jak na razie z ulic Szczecina. Widzicie pewnie więcej. Podróżujecie, jeździcie od rana, czy komunikacją miejską, czy samochodami. Jeżeli są kolizje, utrudnienia, korki, miejsca trudne, dajcie znać, zadzwońcie 912455.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Live Before You Love Me, przed 7.30, a już za chwilę wiadomości w Radiu Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayco. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Minęła godzina 7.30. Po każdym filmie ze Spider-Manem jest taki podpis: Spider-Man will return, czyli Spider-Man powróci, a w Super FM powraca Andrzej Kutys. Dzień dobry.
5: Z nowymi siłami i z dobrą wiadomością na początek. Dzień dobry. Wczoraj mieli wylecieć do USA. Na dzisiaj mają zaplanowane pierwsze wizyty u specjalistów w Boston Children's Hospital. Rodzice Adasia Orlika z Morzyczyna informowali na swoim facebookowym profilu, że ich chory na genetyczną chorobę czterolatek zaczyna terapię, na którą zbierali dziesiątki milionów złotych wspólnie z całą Polską. Jak piszą w mediach społecznościowych, to dzięki tysiącom osób, które przez ostatnie miesiące wpłacały, udostępniały, organizowały zbiórki, wydarzenia i po prostu były z nami, możemy pakować walizki. Zmieniamy temat. To zawsze piękny widok, gdy Dar Młodzieży cumuje przy naszym nabrzeżu, mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, pytany o możliwość stałego pobytu jednostki w mieście. Tym samym w rozmowie z naszym reporterem potwierdził, że prowadzi rozmowy w tej sprawie. Potrzebna jest zgoda kapitana Istocznie, ujawnił Krzystek.
6: Nie wiem, jak będzie do końca, natomiast oczywiście z przyjemnością widzielibyśmy Dar przy naszych nabrzeżach. Zawsze mile gościmy tą jednostkę, natomiast wiemy, że idzie do Szczecina na remont do Gryfii. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale jeśli tylko kapitan Stocznia wyrażą na to zgodę, to my zawsze jesteśmy za tym. To jest niesamowity widok, gdy Dar stoi przy naszych nabrzeżach.
5: Dar Młodzieży to trzymasztowy polski żeglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W 2026 roku odbył swój ostatni rejs transatlantycki do USA. Uczelnia ma plan na nową jednostkę, stąd pojawiło się pytanie, gdzie zacumuje Dar Młodzieży po zakończeniu służby. Od kilku miesięcy wiadomo o zainteresowaniu Szczecina.
1: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
5: I jeszcze sport. Podsumowanie weekendu szczecińskich drużyn i sportowców. Panowie nie grali, grały za to piłkarki Pogoni Szczecin i wygrały na boisku rywalek z UJ Kraków 4-1. W trzeciej kolejce Orlen Ekstraligi Kobiet do przerwy było 1-0. W drugich 45 minutach Pogoń wyszła już na 3-bramkowe prowadzenie. Zawodniczki z Krakowa co prawda były w stanie trafić do siatki szczecinianek, ale w ostatniej akcji meczu to piłkarki Pogoni zanotowały czwarte trafienie. To oczywiście dopiero początek rozgrywek. Wicemistrzynie Polski ze Szczecina obecnie są na czwartym miejscu w tabeli po jednej porażce. A przypomnijmy, dlaczego piłkarze Pogoni w ten weekend nie grali, bo na prośbę występującego w europejskich pucharach rywala Jagiellonii Białystok ten mecz Ekstraklasy przełożono. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM. Sport.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati Iga Świątek. Polka pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie. Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko. Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w Dosze i pokonała ją w Indian Wells. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę krajowego pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam super puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Maik Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy to sukces tym większy, bo jak mówił ostatnio, problemów nie brakowało.
8: Rozbite auto, po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
7: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
2: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj będzie w miarę ciepło, no ale jeżeli marzycie o takich upałach jak w poprzednim tygodniu, to nie, to w tym tygodniu odpoczywamy. 22 stopnie dzisiaj po południu. W nocy padało, będzie padać jeszcze przelotnie wieczorem, około 20-21. Teraz 16 stopni pokazują termometry, a po południu pokażą 21-22 stopnie. Jutro będzie bardzo podobnie z przejaśnieniami, wiatr umiarkowany.
1: Dzień dobry, lato!

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jeszcze 17 minut zostało do godziny 8. Dzień dobry, tu Super FM. No i oczywiście sprawdzamy tę bieżącą sytuację na ulicach naszego miasta. Jeżeli chodzi o rondo uniwersyteckie, to sporo aut teraz. Oczywiście trzeba na ulicy Południowej przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, zwolnić przed wjazdem na skrzyżowanie. No ale to tak samo, tak jak ulice dojazdowe przed rondem Szarych Szeregów. Czasami trzeba się zatrzymać, ale jakichś poważnych kolejek tam nie ma o tej porze oczywiście. My zaglądamy na ulicę Szczecina, mówimy wam jak jest teraz w drodze do centrum, ale nie tylko. Szybki rzut oka na sytuację na moście Długim Wyszyńskiego, trasa zamkowa. Tutaj raptem kilkanaście samochodów w kolejce, żeby jechać w kierunku Prawobrzeża. No i może nieco więcej tak łącznie od ronda Portowców do Bramy Portowej. Natomiast to są krótkie kolejki. To są takie kolejki, które da się przeżyć. Przejezdnie przy węźle Głębokie, a co za tym idzie także w ciągu, ale i Wojska Polskiego aż do ronda Szarych Szeregów. Oczywiście Gumieńce tutaj też raczej bez utrudnień przed rondem Gierosa ku Słońcu, Europejska, Dworska, Derdowskiego, przejezdne. Muszę nagadać się, mówiąc kolokwialnie, że na Gumieńcach jest przejezdnie, no bo przecież za jakieś 2 tygodnie wraca rok szkolny, a potem rok akademicki, także pewnie tam na Gumieńcach ta sytuacja nieco się zmieni.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Damiano David w Super FM, za 8 minut będzie godzina 8. Dzień dobry, lato w Super FM. Przypominam tylko, że trwa poranna zabawa. Można zdobyć nagrody od Mitsubishi Polmotor, gadżety od Mitsubishi Polmotor do zdobycia w tym tygodniu na antenie radia Super FM od poniedziałku do piątku. Po 7 była pierwsza wskazówka, którą teraz przypomnę. O co chodzi w konkursie, zabawie? Chodzi o to, żebyście odgadnęli, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. No i mówiłem, że mączki to tam nie brakuje w tym miejscu. Naprawdę, to nie są... To jest bardzo dużo, jest tam bardzo dużo mączki. Nie będę mówić może ile, nie będę szacować. Nie dlatego, że nie wiem, bo mogę podejrzewać, ale nie chcę was zbytnio nakierować. Jest tam bardzo dużo mączki w tym miejscu i to jest miejsce w Szczecinie. Poprawne odpowiedzi kierujemy pod numerem 912455, 912455. Dzwońcie, nagrywajcie się. Czekam na te prawidłowe odpowiedzi, biorąc udział regularnie w porannej zabawie Radia Super FM. Zwiększacie swoje szanse w wielkim finale, bo już 31 sierpnia to bliżej jak dalej. 31 sierpnia wielki finał naszej zabawy i wówczas do zdobycia będzie rejs do Szwecji i to w obie strony od Unity Line.

0: Wiadomości w Radiu Super FM o godzinie 8, te najgorętsze za 4,5 minuty.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
7: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuki. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
1: Jest 8. Wiadomości Super FM.
12: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom.
3: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
13: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
12: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
14: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
12: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także trzech innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
12: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
3: Super FM. Pogoda.
0: 22 stopnie w poniedziałek maksymalnie. No 22 to nie 32, prawda? O ile dobrze uczyli mnie matematyki, to jest to spora różnica między 32 a 22. W tamtym tygodniu mieliśmy ponad 30-stopniowe upały. W tym tygodniu w Szczecinie odpoczywamy. Padało w nocy, będzie jeszcze padać około godziny 20, może 21. Teraz termometry pokazują 16 stopni.
16: Lato. Dzień dobry, lato. Super event.
0: Miley Cyrus już za moment zaśpiewa o tym, że sama sobie może kupować kwiaty i dużo innych rzeczy może robić sama, dokładnie sama. Właśnie, taka samosia to jest ta Miley Cyrus. Już za chwilę będzie śpiewać. Będzie też poranna zabawa w Super FM, czyli druga wskazówka. Będziecie odgadywać, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Cały czas chodzi o to samo. Jeszcze przypomnę tę pierwszą wskazówkę, która była po godzinie 7. Jeżeli znacie prawidłową odpowiedź, to zapamiętajcie numer naszego telefonu 912455. Albo jeżeli podejrzewacie, jaka ta prawidłowa odpowiedź może być.

0: do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, kochani, moi mili, szczecinianie i nie tylko, słuchacze Radia Super FM. 12 minut po godzinie 8 odgadujemy miejsce w Szczecinie. Mówiłem, że to jest takie miejsce, gdzie jest dużo mączki. Dużo mączki, chociaż to nie jest piekarnia. To też muszę powiedzieć, bo takie telefony też się pojawiały. Mówiliście jakąś tam swoją ulubioną piekarnię w Szczecinie. Nie, to nie jest piekarnia, ale jest tam dużo mączki. Nawet jest jakieś powiązanie tego miejsca z NASA w sumie. Naprawdę. Dlatego, że tu są rakiety i tu są rakiety. 9-1, 2-4, 5-5. Co to za miejsce w Szczecinie? Odgadujecie miejsce i macie szansę na nagrody od Mitsubishi Polmotor. 9-1, 2-4, 5-5. Mitsubishi Polmotor. Partnerem w tym tygodniu nagród w Super FM Mitsubishi Polmotor, czyli grupa Polmotor, nasz szczeciński, zachodniopomorski dealer samochodowy.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, że będziemy mówić. Oczywiście, że mówimy o tej bieżącej sytuacji na ulicach naszego miasta. Dzień dobry, Bartek Czetowicz. Teraz już przejezdnie na Wyszyńskiego czy na Moście Długim. Nie ma tam utrudnień. Podobnie zresztą na Estakadzie Pomorskiej w stronę centrum. Oczywiście trzeba tam zwolnić przez pracę drogowców, ale nie można mówić o jakichś bardzo poważnych utrudnieniach. Prawobrzeże, węzeł Kijewo, tutaj czy tam też jest dobrze. Podobnie na południowej Mieszka Pierwszego, Rondo Uniwersyteckie, ale również Rondo Gierosa czy węzeł Głębokie. Myślę, że to jest nie najgorszy drogowo poniedziałkowy poranek, prawda?

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Andrzej Kutes, zapraszam, a zaczniemy od informacji praktycznej. Czasowo wyłączony przystanek Dworzec Główny Owocowa, to dla linii 87, oraz przeniesiony przystanek końcowy Dworzec Główny Kolumba dla linii 75, czyli informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej wybierających się w okolice dworca. Zmianę od jutra. Powód to naprawa nawierzchni jezdni przy ulicy Owocowej. Czytamy w komunikacie prasowym Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Na szczęście to ma być krótki okres od 18 do 19 sierpnia.
6: Więcej na stronie super.fm.
5: Tylko, a może aż, 4 kierowców prowadzących po wypiciu alkoholu. Szczecińska policja także podsumowuje imprezy żagle i poranne kontrole trzeźwości. Zatrzymani najpierw musieli wytrzeźwieć, a teraz staną przed sądem.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
5: W sportowym podsumowaniu weekendu teraz o poważnych problemach świtu na starcie drugiej ligi. Zmiana trenera dzień przed meczem i przegrana na własnym stadionie. Piłkarze Świtu Szczecin przy Stołczyńskiej przegrali w ten weekend 0-1 z Sandecją Nowy Sącz. Dumę Północy w tym spotkaniu poprowadził Przemysław Cechesz, który dzień przed meczem zastąpił na tym stanowisku Marcina Sasala. Zdążył więc poprowadzić tylko jeden trening i jak podkreślał Cechesz, czeka go jeszcze sporo pracy.
7: No bardzo żałujemy, że tak się skończyło to spotkanie. Powiem tak, dużo pracy, bardzo dużo pracy przed nami, ale jest nad czym pracować. Ale druga połowa pokazała, że jest na bazie czego pracować. Tak grać po prostu nie wolno i powiem szczerze, że byłem przerażony tym, co zobaczyłem do przerwy. W przerwie i zmieniliśmy ustawienie, i zmieniliśmy zawodników i to dało duży efekt.
5: Świtowcy po porażce z Sandecją wciąż szukają pierwszych ligowych punktów w tym sezonie. Na razie Duma Północy zajmuje ostatnie 18 miejsce w tabeli Betclic drugiej ligi. A co jeszcze dzieje się w sporcie? Więcej o tym w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
9: Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i medali. Nie miałam tych medali do tej pory. Miałam jedyny medal z U18 w 2018, więc to jest 8 lat temu. Byłam dzieckiem tak naprawdę i od tamtego czasu ocierałam się podium, zawsze byłam w finałach, ale nigdy tego medalu nie miałam.
8: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Jak mówi Artur Partyka, nasz wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż zawiodły tym razem nasze koronne konkurencje.
10: Nie mamy medalu w naszej konkurencji, która przez grubo ponad dekadę była tą konkurencją, która dostarczała nam tych medali bardzo dużo, czyli młody zarówno pań, jak i panów.
8: Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata, bo Mistrzostwa Europy odbędą się w Chorzowie. Mazurka Dąbrowskiego co prawda tylko raz można było za to usłyszeć w Paryżu. Tam zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Polacy kończą z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justyny Kozan. Jak mówi trener naszej kadry Bartosz Kizierowski, to mistrzostwa niedosytu i tym razem 2 krążki muszą nam wystarczyć.
11: No bardzo się cieszę, że nasze gwiazdy, jak gdyby, czyli tak jak Kasia Wasik i Justyna Kozan, pokazały swoją klasę i tutaj bywały historyczne wyścigi, bo to są wszystkie rekordy Polski.
8: To nie koniec sezonu dla polskich pływaków. W grudniu biało-czerwonych czekają Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni w Pekinie. Reprezentant gospodarzy Michael Jung w Akwizgranie zdobył złoty medal jeździeckich Mistrzostw Świata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jedyna Polka w tej konkurencji, Joanna Pawlak, nie ukończyła próby terenowej.
4: Super FM. Pogoda.
12: Minęła godzina 8:30. Zaglądamy na słupki temperatur. W tym tygodniu chłodniej niż w poprzednim. Teraz 17 stopni, maksymalnie 22. Dzisiaj i więcej nie będzie. W nocy padało, padać może jeszcze przelotnie wieczorem, około godziny 20.
13: Lato. Dzień dobry, lato.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: To oczywiście wiadomości dla kierowców na antenie Radia Super FM. 8:39. Najważniejsze informacje ze Szczecina. Nie najgorzej w centrum. Mogą pojawiać się kolejki w okolicach skrzyżowania Alei Wojska Polskiego z Piotra Skargi czy z Wawrzyniaka, no ale są one chwilowe. Jeżeli chodzi o te relacje z Prawobrzeża do centrum, to kilkanaście samochodów w kolejce na Moście Długim, na Wyszyńskiego czy na zjeździe z Trasy Zamkowej. Przejezdnie na Kolumba, w ciągu Alei Piastów, również 26 kwietnia Santocka czy Rondo Gierosa na Gumieńcach wyglądają dobrze. Jeżeli chodzi o Prawobrzeże, to węzeł Kijewo. Tutaj niedługie kolejki przed światłami, przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, a przejezdnie jest na Estakadzie Pomorskiej w obie strony.

Shawn Mendes w Radiu Super FM. Shawn Mendes, moi drodzy, tak jest. Zaprosiliśmy nawet jego, żeby był razem z nami, razem z wami, żeby umilał nam ten czas w poniedziałkowy poranek. W zasadzie to już poniedziałkowe przedpołudnie. Za 13 minut będzie godzina 9, a już 6 września w Trzebieży jubileuszowy 10. Bieg Neptuna, a na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi dla dzieci. To nie wszystko, bo najmłodsi oczywiście będą mieć swoją strefę i swoje atrakcje. Piana party, tory przeszkód, zabawy na wodzie. Warto przyjść całą rodziną. 10. bieg Neptuna oczywiście zbliża się wielkimi krokami. Szczegóły na stronie internetowej biegneptuna.pl. To już 6 września w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Na plaży w Trzebieży, no. A jeżeli chodzi o to piana party, to obserwowałem takie piana party ostatnio na żaglach. No i mówiąc szczerze, robi wrażenie. Potem trzeba trochę ciuchy wykręcać, ale co do zasady, zabawa gwarantowana.

0: Dokładnie 2 minuty nam zostały do 9:00. Do wiadomości Radia Super FM. Po 9:00 rozwiązanie poniedziałkowej zabawy.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z Radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
2: Codziennie po 9:00, 12:00 i 15:00 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9:00, 12:00 i 15:00. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
7: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89 i poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
12: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To między innymi efekt pewnego filmu.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz 2 osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie.
13: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
14: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
13: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
14: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
13: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
12: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz 2 stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, m.in. w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego 1 stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na Krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła 1 osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa między innymi turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
1: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
12: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.
10: Super FM. Pogoda.
0: Są, pojawiły się, czy pojawiają się te przejaśnienia, które zapowiadam od rana. Na chwilkę chociaż są. 18 stopni teraz, 22 po południu. Sporo chmur dzisiaj nad głowami w Szczecinie. Wieczorem jeszcze będzie padać. Mówię jeszcze, no bo w nocy padało z niedzieli na poniedziałek. Około godziny 20 może pokropić. Jutro 21 i także chmury z przejaśnieniami. W środę może też padać. Temperaturowo bardzo podobnie, w środę 20-21 stopni.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
15: Lato.
9: Super FM.
0: Kto poprawnie odpowiedział na poranną zagadkę w Radiu Super FM? Kto wygra, zdobędzie gadżety od Mitsubishi Pol Motor i Radia Super FM? Tak, już dowiemy się za chwilę. Dokładnie 5 minut po godzinie 9.
9: Lato. Dzień dobry, lato.

0: do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Gadżety od Mitsubishi Polmotor można zdobyć w tym tygodniu w Radiu Super FM. Wystarczy dzwonić 912455, brać udział w naszej porannej zabawie po godzinie 7 i po godzinie 8. Trzeba odgadnąć miejscówkę szczecińską. Ja powiedziałem, w zasadzie pierwsza wskazówka była już zbyt prosta. Muszę to przemyśleć i jutro zrobić trudniejszą. To mówię od razu, zapowiadam. Powiedziałem, że sporo mączki tam jest w tym miejscu. No i wy od razu wiedzieli, o które miejsce w Szczecinie chodzi. 912455, telefonów było sporo, no ale wygrać może tylko jeden. Kto wygrywa?
3: Odpowiedzią na pytanie są korty tenisowe na Wojska Polskiego. Damian Szczecin.
2: Damian wygrywa. Damian wygrywa w poniedziałek i na Damiana czekają gadżety od Mitsubishi Polmotor oczywiście. Możemy bawić się do końca tego tygodnia, bo przecież do piątku takie nagrody w przyszłym tygodniu będą inne, potem jeszcze inne, no bo połowa sierpnia dopiero, spokojnie, jeszcze troszeczkę tych wakacji nam zostało.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: To Sabrina Carpenter i Espresso. Takie Espresso przyda się o poranku w poniedziałek. Poranku, w zasadzie to już przedpołudnie, ale czasami dobrą czy złą wiadomością też można pobudzić. Serwis informacyjny w Super FM za chwilę, no i on. Andrzej Kutys, o czym, Andrzeju, będziesz mówić?
1: Idziesz dzisiaj do Zarządu Drogi Transportu Miejskiego? Może masz jakąś sprawę? Może trzeba coś załatwić, ogarnąć?
0: Nie, na szczęście nie.
1: Zastrzeliłem go pytaniem. No więc jest odpowiedź, czy da się to dzisiaj zrobić, w wiadomościach za chwilkę więcej na ten temat.
0: Ale zaciekawił. No dobrze, tak. No to będziecie musieli poczekać teraz. A Andrzej Kutys dokładnie za 38 sekund.
2: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
5: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Andrzej Kutys. No to jakbyście się wybierali dzisiaj załatwić sprawę w szczecińskim zarządzie dróg, to trzeba tę wizytę przełożyć, bo w poniedziałek 17 sierpnia zamknięte jest biuro obsługi interesantów przy ulicy Klonowica, przy czym to planowe zamknięcie, odebranie wolnego za święto w ostatnią sobotę.
2: To są wiadomości w radiu Super FM.
1: Polacy z całego kraju będą kształcić się w województwie zachodniopomorskim, stwierdzili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej w regionie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Opowiadali o właśnie tworzonych za 67 milionów złotych branżowych centrach umiejętności, czyli miejscach, gdzie zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe będą mogły zdobyć nowe kompetencje w różnych dziedzinach. To efekt otrzymania pieniędzy z KPO, podkreślał poseł KO Patryk Jaskulski.
6: W ramach Krajowego Planu Odbudowy ponad 1 400 000 000 zł zostało przeznaczonych w Polsce na ponad 120 branżowych centrów umiejętności. Branżowe centra umiejętności powstały także w Zachodniopomorskim. Powstało łącznie 6 placówek. Są to jednostki, które zostały łącznie dofinansowane na kwotę ponad 67 milionów złotych.
1: Dodajmy, że w Szczecinie to energetyka i spawalnictwo.
2: Więcej na stronie super.fm.
1: Młodzież zostaje w Kingu Szczecin. Antoni Majcherek, jak i Jakub Ucieszyński dalej będą grać w barwach King Wilków Morskich Szczecin. Koszykarski klub ogłosił przedłużenie kontraktu z oboma młodymi zawodnikami. Majcherek, przypomnijmy, to 16-letni rozgrywający, świeżo upieczony wicemistrz Europy z reprezentacją Polski U18 w Dywizji B. Ucieszyński ma natomiast 21 lat, gra na pozycji niskiego skrzydłowego. King Wilki Morskie rozgrywki w polskiej lidze koszykówki rozpoczną na początku października od wyjazdowego starcia z Twardymi Piernikami Toruń. A co teraz dzieje się w sporcie? O tym więcej w Radiu Super FM już teraz.
5: Super FM. Sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od ligowych boisk. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Wisła mogła ten mecz co najmniej zremisować.
8: Jeżeli chodzi o nas, to na pewno jest niedosyt, bo sytuacja się tak ułożyła, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym. Trzeba przyznać, że Górnik się dobrze bronił w tej fazie meczu.
7: Mówił tuż po spotkaniu trener Wiślaków Mariusz Job. Górnik tym samym rekompensuje kiepskie występy w europejskich pucharach, mówi trener zespołu Michal Gaszparik.
9: No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny team, a jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. 3 dni temu chłopacy odbiegali ponad 116 kilometrów.
7: W tabeli prowadzi jednak Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane spotkania, o jedno więcej aniżeli wspomniany Górnik. Trzeci mecz i trzecią porażkę za to zanotowali piłkarze Rakowa. Przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2. Medaliki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. 3 Polki w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Iga Świątek po zwycięstwie nad Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0 może już się szykować do starcia. starcia z Greczynką Marią Sakari. Dziś za to dojdzie do meczów Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider oraz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną. Oba spotkania późnym popołudniem polskiego czasu. Jeżeli Polki wygrałyby z wyżej notowanymi rywalkami, w czwartej rundzie zagrają ze sobą. Poza podium rajd Barum, piątą rundę rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywanych na południu Czech, kończy Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Polskiej załodze nieco ponad sekundy zabrakło, by znaleźć się w czołowej trójce.
10: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
7: Triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Marczyk zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
4: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
11: Wybiła 9.30, czas więc wejść w ten poniedziałek z dobrą energią, szczególnie, że dziś stawiamy na zdrowie, ruch i dobrą zabawę dla seniorów. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, gdzie najlepiej rozruszać się w pierwszy dzień tygodnia. W Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie rusza wakacyjny cykl zajęć. Już o 11.00 startuje gimnastyka dla seniorów. To proste, ogólnorozwojowe ćwiczenia, które pomagają utrzymać sprawność, poprawiają samopoczucie i pozwalają zadbać o zdrowie w świetnym towarzystwie. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój i własną matę. A tuż po gimnastyce, równo o 12.00, czas na parkiet i zajęcia Roztańczony Senior. Dzisiaj uczestnicy będą uczyć się tańca liniowego, czyli przyjemnych, prostych kroków w grupie. Nie potrzebujecie więc żadnego partnera, wystarczą wygodne buty, woda i dobre chęci. Bilety na oba wydarzenia kupicie na stronie internetowej organizatora oraz na miejscu w sekretariacie MOK-u. Wybierzcie swój sposób na ruch, a kolejne informacje na antenie Super FM już za kilka chwil.
4: Wakacje w Mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę. Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
12: Choć odrobinę słońca, choć trochę, ale nie. Poniedziałek w chmurach. Niestety. W stolicy Pomorza Zachodniego dzisiaj maksymalnie do 22 stopni, a nad morzem oprócz chmur także deszcz. W Kołobrzegu, Międzyzdrojach i w Świnoujściu. Najchłodniej w Kołobrzegu 18 stopni, a najcieplej w Świnoujściu 20. Nad morzem temperatura wody w Mrzeżynie i Kołobrzegu 17 stopni, w Świnoujściu, Międzyzdrojach od 18 do 19 stopni.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę. Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

Poranna zabawa w Radiu Super FM. 13 minut zostało do godziny 10. W tym tygodniu zachęcamy Was, żebyście brali udział po 7 i po 8. Dzwońcie pod 9124455. Bierzcie udział w tym tygodniu. Gadżety od Mitsubishi Polmotor do zdobycia od poniedziałku do piątku. Dzisiaj już wiemy, że Damian wygrał tę główną nagrodę, no ale jutro, pojutrze, w czwartek, w piątek.

Tak nadal jest szansa, po prostu po 7 albo po 8 trzeba być blisko radia. Myślę, że to niewiele, prawda? Dobrze, Skubas już teraz, Pink za chwilę, dobra muzyka do 10, to jest audycja Dzień Dobry Lato.

0: To są dopiero fundamentalne pytania, gdzie jest mój mąż, czyli where is my husband? W tym hicie przed godziną 10 zostały nam już tylko wiadomości o 10, one już za chwilę. To była audycja Dzień Dobry Lato, ja nazywam się Bartek Czotowicz i słyszymy się, bo my fizycznie w środę, jutro pauzuję, jutro mnie nie będzie, ale oczywiście będzie godne zastępstwo, a w środę, czwartek i piątek znowu jesteśmy razem. Natomiast ta lokomotywa pod tytułem Dzień Dobry Lato się nie zatrzymuje, dlatego wsiadajcie do niej codziennie rano.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
3: Jest 10. Wiadomości Super FM.
4: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi. A chodzi o ratusz.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
5: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
4: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława. A sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,41 zł za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
6: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
4: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w studiu Radia Super FM. Ja dopiero co wróciłem z urlopu. Andrzej Kutys, witam. No ale tak, czy wróciłem z urlopu, czy nie wróciłem z urlopu, to w sportowym podsumowaniu weekendu w Świcie Szczecin bez zmian. Piotr Jarząbek śledził to na bieżąco, gdy mnie nie było. Cześć Piotrek.
2: Cześć, dzień dobry. No niestety tak, no czwarty mecz ligowy i czwarta porażka tym razem u siebie z Sandencją Nowy Sącz 0-1, ale pod wodzą nowego trenera, więc może idzie ku lepszemu, no bo Marcina Sosala na ławce trenerskiej zastąpił Przemysław Cechesz.
1: No ale jak słuchałem wypowiedzi Przemysława Cecherza, za chwilkę ją też posłuchacie z konferencji prasowej, no to człowiek się za głowę łapie i ja nie wiem, czy on specjalnie, czy niespecjalnie, ale no umówmy się, byłemu trenerowi to on laurki nie wystawił.
3: No bardzo żałujemy, że tak się skończyło to spotkanie. Powiem tak, bardzo dużo pracy przed nami i jest nad czym pracować, ale druga połowa pokazała, że jest na bazie czego pracować. Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo słabo, praktycznie nie graliśmy. Dawaliśmy się presować Sandecji, przegrywaliśmy wszelkie pojedynki 1-1, 2-1 w obronie. Tak grać po prostu nie wolno i powiem szczerze, że byłem przerażony tym, co zobaczyłem do przerwy. W przerwie i zmieniliśmy ustawienie, i zmieniliśmy zawodników i to dało no, duży efekt. To my nie daliśmy Sandecji grać, to my stwarzaliśmy sytuację, to my byliśmy cały czas przy piłce. Kwestia jest tego, że jeżeli stwarzasz takie możliwości do zdobycia bramki, to musisz to strzelić. Jeżeli nie strzelasz takich sytuacji, no to niestety przegrywasz spotkanie. Szkoda, bo uważam, że remis nam się należał.
1: No i jakbyś skomentował te słowa? Króciutko jeszcze o Świcie.
2: No, zaskoczyły mnie te słowa bardzo. Jak się słyszy coś takiego, że trener Cechesz się faktycznie prawie
1: mnóstwo
2: łapie za głowę.
1: Mnóstwo pracy, przecież zespół no dopiero co po sezonie przygotowawczym wydawałoby się, no poprzedni trener powinien zawodników tam ogarnąć, a to niekoniecznie. No ale dobrze, no zobaczymy, będziemy śledzić, oby to były miłe, złego początki. Na razie Świt jest, zdaje się, na 18.
2: Tak, na ostatnim miejscu. 0 punktów i no, nic na razie nie wskazuje na to, żeby było inaczej. No, trzymamy kciuki za Przemysława Cecherza.
1: Ale mamy po tym weekendzie też coś ku pokrzepieniu serc.
2: Tak jest. Kobieca Pogoń Szczecin, zwycięstwo wyjazdowe przekonujące 4-1 z przedstawicielkami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panowie nie zagrali z Pogoni, więc chociaż panie na osłodę tutaj zwycięstwo. No i trzeba przyznać, naprawdę przekonujące i wiele osób ma wątpliwości co do tej drużyny Pogoni Szczecin, że ona będzie, jest taka międzynarodowa, że nie wiadomo, czy to wszystko się ze sobą dotrze, czy wszystko zagra. Wydaje mi się, że na razie jest optymistycznie.
1: Pamiętajmy, że to są też urzędujące wicemistrzynie Polski, więc apetyty są spore, a faktycznie drużyna bardzo mocno przebudowana przed tym sezonem. I jeszcze jedna informacja a propos przebudowy, czy też budowy drużyny koszykarzy Wilków Morskich. Oni dopiero w październiku będą grali, ale się zbroją. I tutaj dobre informacje, myślę, dla kibiców.
2: Tak, dwóch młodych polskich koszykarzy, czyli Jakub Ucieszyński, no i Antoni Majcherek zostają w Wilkach, no to wiadomo, na razie takie postacie raczej z końca ławki, które grają raczej tam ogony, ale jak już grają, to trzeba powiedzieć, że jeden i drugi zaprezentowali się raczej pozytywnie, więc...
1: Zwłaszcza Majcherek tutaj, tak. No ta informacja o tym, że zdobywał mistrzostwa w drużynach młodzieżowych kadrze Polski, tutaj myślę bardzo perspektywiczny zawodnik. No i z tym was zostawiamy, to jest Tu i Teraz w Radiu Super FM, kolejne po godzinie 12.
0: I teraz to dzieje się w naszym mieście.

0: wakacje w mieście
1: tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
2: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Sierpień upływa nam pod znakiem dobrego kina. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Super FM. We wtorek Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprosi na pokaz filmu Father, Mother, Sister, Brother. To zwycięzca ostatniego festiwalu w Wenecji i najlepszy od lat film Jima Jarmusza. Precyzyjnie skomponowany tryptyk filmowy o relacjach rodzinnych i o tym, co sprawia, że się od siebie oddalamy. Angielsko-francuska wersja filmu jest z polskimi napisami, a za tydzień w tym cyklu dramat Wartość sentymentalna, nominowany do 9 Oscarów, laureat Nagrody Akademii za najlepszy film międzynarodowy. Seanse filmowe rozpoczynają się we wtorki o 21.30 pod gołym niebem na tarasie Zamku Książąt Pomorskich. Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do Centrum Dialogu Przełomy na sierpniowy cykl pokazów filmowych. Można bezpłatnie zobaczyć film Johannes Huistop w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej oraz film Kaskada Małgorzaty Gwiazdy Elmerych. Przenosimy się do zabytkowej willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. 22 sierpnia o godzinie 11 czeka na Was filmowy poranek. Willa Lenza zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. Po spacerze z przewodnikiem zobaczycie film Małgorzaty Frymus pod tytułem Szczecińska Willa Lenza – Powrót do świetności. To tylko część kultury propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to dobry czas nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z kulturą. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM na lato.
11: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: W przedostatnim tygodniu wakacji polecamy Gdańsk. Tu na każdym kroku spotyka się tradycja z nowoczesnością. Jest ze mną pan Andrzej Cysewski z hotelu Chrobry w Gdańsku. Panie Andrzeju, jesteśmy w historycznym centrum miasta.
2: Zgadza się, jesteśmy praktycznie na samej Starówce przy rzece Motławie, jednym z kilku mostów, które mamy otwierane, zamykane. Wszędzie stąd macie państwo blisko, zaledwie 14 minut od dworca głównego kolejowego, ale i bardzo dobre połączenia komunikacyjne dzięki tunelowi pod Martwą Wisłą z portem lotniczym. Stąd mamy też duże rzesze turystów zagranicznych.
1: Ja się bardzo cieszę, że pan o tym wspomniał, bo do Gdańska wcale nie trzeba przyjechać samochodem. Można przyjechać pociągiem, można przylecieć samolotem, ale też można sobie zrobić tutaj przerwę w podróży zagranicznej. I miejsce jest niezwykle urokliwe. Powiedziałam, spotyka się tradycja z nowoczesnością i tu widać dosłownie z okien apartamentów, prawda?
2: Zgadza się jak najbardziej. Tutaj większość naszych apartamentów jest usytuowana w ten sposób, że widzicie państwo zarówno gdańską Starówkę, tą stricte starą, ale i nowoczesne obiekty, a zwłaszcza koło Amber Sky widokowe, które jest podświetlone niesamowicie w nocy z różnymi wizualizacjami plus ewentualnie muzyka, i to właśnie o ten widok, że tak powiem, zabijają się nasi goście, na którym im najbardziej zależy. Macie państwo bardzo blisko do Żurawia Gdańskiego, tak? Jednej z głównych atrakcji tutejszego obszaru, ale również do nowoczesnej Wyspy Swichrzów, która posiada najnowsze apartamentowce, najlepsze restauracje i super miejsca widokowe, bo macie państwo tam również restauracje z widokiem na Starówkę, na Motławę, miejsca imprezowe. Poza tym macie państwo tutaj bardzo blisko do tak zwanej ulicy Elektryków. Jest to miejsce, do którego przybywa najwięcej osób młodych, które u nas nocują. Jest to kilkanaście klubów zlokalizowanych po prostu w starych halach Stoczni Gdańskiej, niesamowicie podświetlonych, z iluminacjami, no i z bardzo dobrą muzyką.
1: Zachęcał pan Andrzej Cysewski z Chrobry Apartamenty Gdańsk.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
5: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz! Aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
9: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
10: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
11: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
10: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
11: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
10: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
9: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
12: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
9: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne Mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
13: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
9: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.

0: Zdrofia. Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Poszukujemy dzisiaj słońca, ale bezskutecznie. W poniedziałkowych prognozach w Szczecinie chmury, a nad morzem chmury i deszcz. W stolicy Pomorza Zachodniego dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. Najcieplejszym nadmorskim kurortem według szczecińskich synoptyków to Świnoujście. 20 stopni. Najchłodniej w Kołobrzegu tylko 17 i na koniec temperatura wody w Mrzeżynie i Kołobrzegu odpowiednio 17-18 stopni. W Świnoujściu i Międzyzdrojach od 18 do 19 kresek.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: To skoro jest już tak miło, westchnęła Witkus, jest dobra muza i wszyscy jesteśmy zapięci pasami, to może, profesorze, skorzystasz z sytuacji i wyjaśnisz nam, o co w tym wszystkim chodzi. Kim jest ten sztywny Helmut bez języka i o co biega w tej historii z księgą? Rozpakowała lizaka i włożyła go sobie do ust. Nikita poczekał, aż wokalistka Portishead zaśpiewa refren. Give me a reason to love you. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. Nabrał powietrza, zmrużył oczy i wbił wzrok w ciemność przed sobą. Johannes Runge to postać, której działalność historia Kościoła katolickiego próbuje przemilczeć, a historia niemieckiego protestantyzmu przemodelować. Ten były ksiądz katolicki, wyklęty i ekskomunikowany, stał się w połowie XIX wieku twarzą jednego z najodważniejszych ruchów reformatorskich nowoczesnej Europy. Nie tylko sprzeciwił się prymatowi papieża i kultowi relikwii, czemu dał wyraz w głośnym pamflecie przeciwko wystawie świętej szaty w Trewirze w 1844 roku, lecz także krytykował bierną postawę duchowieństwa wobec przemian społecznych i cierpienia ludzkiego. Po ekskomunice Runge nie zaprzestał działalności religijnej. Współtworzył sieć niezależnych wspólnot, które odrzucały dogmaty narzucone przez Rzym i dążyły do stworzenia chrześcijaństwa opartego na wolności sumienia, rozumie i ewangelicznej prostocie. Jednak same alternatywne struktury mu nie wystarczały. Chciał ujawnić i zapisać grzechy systemowe Kościoła. Nikita mówił z coraz większym przejęciem. W drugiej połowie życia zaczął gromadzić wokół siebie krąg zaufanych współpracowników. Byłych duchownych, świeckich uczonych, lekarzy i nauczycieli. Ludzi, którzy podobnie jak on przeżywali rozczarowanie Kościołem, ale nie odrzucili potrzeby sakrum. Z ich inicjatywy powstał zalążek tekstu, który w źródłach będzie później określany jako Księga Grzechu. Fragmentaryczne dzieło, które miało opisać 7 podstawowych grzechów instytucjonalnego chrześcijaństwa. Pychę hierarchii, chciwość odpustów, obłudę celibatu, przemoc misyjną, bałwochwalstwo relikwii, grzech milczenia wobec zbrodni oraz zdradę ewangelicznego ubóstwa.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
11: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
12: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nidżelhaza, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
11: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola inspekcji transportu drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubelnia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
13: To dla każdego, każdy tam z sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
14: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych.
13: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
11: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu. A ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.
15: Super FM na lato.
16: Super FM na lato.
17: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Współczesny Szczecin to ronda. Te gwiaździste place, przez które Szczecin zasłużył na miano Paryża Północy. A zawdzięczamy je między innymi Hermanowi Hakenowi. To z jego inicjatywy w mieście rozpoczęto budowę biblioteki publicznej, gmachu teatru miejskiego. Z jego inicjatywy powstał też Hauptfriedhof, czyli cmentarz centralny. To Hermann Haken dokonał przebudowy dawnego fortu na tarasy widokowe, które w uznaniu jego zasług nazwano tarasami Hakena, czyli Haken-Terrasse. To dzisiejsze wały Chrobrego. Urodził się w 1828 roku, czyli prawie 200 lat temu, w Koszalinie. Ukończył prawo na Uniwersytecie w Greifswaldzie, a dał się poznać jako niezwykle skuteczny samorządowiec. Przez 10 lat, od 1867 do 1877 roku, był burmistrzem Kołobrzegu. To jemu miasto zawdzięcza rozwój uzdrowiska, za co kołobrzeżanie uhonorowali go tytułem honorowego obywatela miasta. Od 1 stycznia 1878 roku do 31 marca 1907, czyli przez ponad 29 lat, był nadburmistrzem Szczecina. Tu też został honorowym obywatelem miasta. Tytuł przyznano mu ostatniego dnia sprawowania funkcji, czyli 31 marca 1907 roku. Chociaż na emeryturze przeniósł się do Berlina i tam zmarł w 1916 roku, pochowano go na szczecińskim cmentarzu, który był jego dziełem. Pomnik Hermana Hakena i jego żony Johanny zaprojektował Ludwik Mancel, ten sam, który był autorem pomnika bogini Sediny, czy też Herkulesa walczącego z centaurem, którego dziś można oglądać na tarasie wałów Chrobrego. Pomnik Hakenów został zniszczony w czasie wojny albo już w latach powojennych. Odrestaurowano go już w naszym tysiącleciu w 2006 roku. Zrekonstruowano wówczas popiersie Johanny i Hermana, a pomnik ustawiono w utworzonym wówczas lapidarium. Autorką nowych rzeźb jest artystka Monika Spener.

0: turn to dust all that I adore.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
9: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
10: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
11: Szukacie idealnego pomysłu na wolne dni w mieście, które połączą dobrą zabawę z odkrywaniem świata? Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w szczecińskiej nauce. Świetną propozycją dla całych rodzin jest wizyta w Morskim Centrum Nauki. W ofercie znajdziecie m.in. pakiet Morska Ekspedycja, który łączy zwiedzanie interaktywnej wystawy stałej z godzinnym rejsem statkiem po Odrze i terenach portowych. To idealna okazja, by poeksperymentować w strefach naukowych, a potem zobaczyć Szczecin z perspektywy wody. Z kolei w planetarium imienia profesora Wolszczana przez całe wakacje odbywają się stałe pokazy filmowe pod kopułą. Nowością w repertuarze jest m.in. film Wodna planeta, który jest spotkaniem nauki, obrazu i kosmicznej perspektywy, pozwalającej spojrzeć na naszą planetę z zupełnie innego punktu widzenia. Wszystkie szczegóły, harmonogram wydarzeń oraz bilety znajdziecie na stronie internetowej centrumnauki.eu. Spokojnego poniedziałku, a kolejne informacje na naszej antenie już za kilka chwil.
10: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
9: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz jednak ze studia Radia Super FM. Jednak, bo wydawało mi się, że najlepiej będzie przywitać się z Wałów Chrobrego. Już w oczach wyobraźni widziałem te miejsca, gdzie mógłby stanąć przycymować Dar Młodzieży. Ale porozmawiajmy o dwóch kwestiach związanych właśnie z tą jednostką. Po pierwsze, jeszcze w niedzielę miała wpłynąć do stoczni remontowej Gryfiana Remont. I tutaj mamy możliwość, że na chwilę ten żaglowiec do Szczecina jeszcze przypłynie, stanie przy nabrzeżu, będziemy mieli okazję znowu cieszyć się jego obecnością. Ale druga, myślę, ważniejsza kwestia, o której również rozmawiał z prezydentem Szczecina nasz reporter Piotr Jarząbek, to więc kwestia związana ze stałym pobytem Daru Młodzieży w naszym mieście. Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku przyjęto program rozbudowy czy też budowy nowych jednostek dla uczelni morskich. No mamy tego efekty, chociażby niedawno informowaliśmy o nowym nawigatorze dla Politechniki Morskiej w Szczecinie, natomiast no właśnie, Uniwersytet Morski w Gdyni miałby uzyskać nowy żaglowiec. A co z Darem Młodzieży? Od razu pojawia się to pytanie. Już wiosną tego roku pojawił się apel środowisk morskich w Szczecinie, żeby zacząć starania o to, żeby właśnie ta jednostka na stałe, na zawsze, że tak powiem, jako statek muzeum przycumowała w Szczecinie. Prezydent Piotr Krzystek, wspomniany w rozmowie z naszym reporterem, mówi o tym dosyć ogólnikowo.
2: Oczywiście mówimy o tym, że w przypadku, gdyby zakończył swoją służbę, nie wiemy kiedy to do końca nastąpi, to zawsze jesteśmy chętni, żeby został w Szczecinie na stałe. Nie chcemy go nikomu zabierać, ale wycofany z użytku na pewno będzie w Szczecinie mile widziany.
1: I tym ogólnikom oczywiście trudno się dziwić, począwszy od tego, że nawet gdyby udało się przezwyciężyć różne trudności, no to kwota utrzymania takiego żaglowca, to tu się mówi rocznie około 3-4 milionów złotych, ale zanim w ogóle mogłoby do tego dojść, żeby jednak do Szczecina trafił, to przypomnijmy, że przecież także swoje do powiedzenia pewnie miałaby Gdynia i są informacje o tym, że również tam środowiska morskie zbierają podpisy pod petycją, żeby jednak Dar Młodzieży po tym, jak zakończy swoją służbę dla studentów, żeby jednak został w miejscu, gdzie na co dzień cumuje, czyli właśnie w Gdyni. Poza tym kwestia związana z tym, że no na ten moment co prawda był ogłoszony przetarg na projekt nowego żaglowca dla gdyńskiej uczelni, ale zdaje się z tego co wiem, tam nikt się w tym momencie jeszcze nie zgłosił, więc Dar Młodzieży w Szczecinie, zresztą Dar Młodzieży, który mam na jednym z masztów herb naszego miasta. To jest piękna wizja i też rozpaliła emocje w związku z tym, że jednostka przypłynie na chwilę do Szczecina, natomiast czy ona rzeczywiście się ziści? To, że na przykład stałby przy Morskim Centrum Nauki Dar Młodzieży na stałe w Szczecinie, no cóż, trzymamy kciuki za obojętnie, kto będzie w tym momencie rządził, bo tak sobie myślę, że to może jeszcze kilka lat potrwać. Natomiast czy władze miasta, czy władze województwa, oby się jednak udało. Tu i teraz Andrzej Kutes, dziękuję. Kolejna porcja najświeższych informacji ze Szczecina po godzinie 14.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 13. Wiadomości Super FM.
6: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
7: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłapka, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
8: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
7: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno szacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
6: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
9: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
6: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze, z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii. Czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
10: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
6: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Suzy Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.

0: Kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W kinie Pionier 1907 w Szczecinie trwają powtórkowe seanse filmowe, które dają widzom możliwość zobaczenia znakomitych propozycji, które można nadrobić lub można zmierzyć się z nimi ponownie. W tym tygodniu wśród takich propozycji jest La Grazia, która zaprezentowana zostanie już jutro, 18 sierpnia. Tony Servillo w filmie La Grazia wciela się w wielowymiarową i fascynującą postać uwielbianego przez miliony prezydenta, w którego rękach znajduje się prawo łaski. U schyłku swojej kadencji staje on przed dylematem, która zbrodnia zasługuje na wybaczenie. Brutalny atak miłosierdzia czy morderstwo z miłości? W swoim niepodrabialnym stylu reżyser Paolo Sorrentino udowadnia, że nawet znając siebie, możemy w każdej chwili podjąć decyzję, która zaskoczy nas samych i przyniesie wewnętrzną wolność. Dzień później w Pionierze zobaczyć będzie można Franza Kafkę w reżyserii Agnieszki Holland. To nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę. Film był polskim kandydatem do Oscara. Pod wieloma względami jest to propozycja bardzo intrygująca i ciekawa. Jeszcze jedna propozycja ze specjalnych prezentacji w kinie Pionier. W najbliższy czwartek będzie tam można zobaczyć film dokumentalny zatytułowany Dymkowski – Najważniejszy mecz, którego bohaterem jest słynny piłkarz szczecińskiej Pogoni Robert Dymkowski. Ten film nie jest opowieścią tylko o piłce i nie jest adresowany tylko do środowiska piłkarskiego. To przede wszystkim historia kochającej się rodziny, która zmaga się z nieuleczalną chorobą swojego bliskiego, ale walczy o każdy wspólny dzień, mimo wielu przeciwności. To opowieść o miłości żony, o rodzinie, o poświęceniu. Polecam Państwa uwadze te i inne filmowe opowieści prezentowane w szczecińskich kinach.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. Jedno miejsce i dwa muzyczne światy. Od barokowych lutni i improwizacji sprzed 400 lat, po funk, DJ-skie sety i muzyczne wspomnienia. W ogrodach Śródmieścia tego lata zdecydowanie jest czego słuchać. Tym razem zapraszają tam na muzyczną podróż przez 400-lecia. W ostatnią środę sierpnia zagra Ensemble del Passato w programie Muzyka Wczesnego Baroku. Od Rzeczpospolitej Obojga Narodów po Italię, Francję, Hiszpanię i Anglię. Będzie historyczne instrumentarium, piękny sopran, improwizacja, melancholia, ale też dużo energii. Wstęp wolny. W tym tygodniu też spotkanie z legendą radia. Hirek Wrona wystąpi z funkowymi rytmami, muzycznymi historiami i opowieściami człowieka, który od 5 dekad dzieli się swoją pasją do muzyki. W pierwszą niedzielę września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Biegu Neptuna. Wydarzenia, które łączy sport, aktywny wypoczynek i świetną zabawę dla całych rodzin. W programie znalazły się biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi dla dzieci. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych. Będą m.in. piana party, tory przeszkód i zabawy na wodzie i w wodzie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji i wspólnie z rodziną poczuć wyjątkową atmosferę jubileuszowego biegu Neptuna. Wydarzenie odbędzie się w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: To jest program Gwiazdy na lato, a w tym tygodniu moim gościem jest Natalia Zastępa. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, której charakterystyczny głos podbił serca publiczności już podczas programów The Voice Kids i The Voice of Poland. Od tamtej pory konsekwentnie buduje własną markę muzyczną, udowadniając, że talent najlepiej rozwija się dzięki ciężkiej pracy. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zapytam na początek, w ogóle skąd pomysł i kiedy pomyślałaś o tym, że chcesz zostać piosenkarką?
2: To nawet nie był pomysł, to po prostu było chyba takie naturalne we mnie i od dziecka po prostu śpiewałam, uczyłam się śpiewać, chodziłam na lekcje do szkoły muzycznej, więc dziecko oczywiście ma bardzo abstrakcyjną wyobraźnię, więc dla mnie to było takie logiczne, że przecież jak będę dorosła, to będę piosenkarką, bo to lubię robić. No i tak się potoczyło w moim życiu, że tak dorastałam w tej myśli i się spełniła, więc może to jakoś

0: mowa. No i to, ostatnio byłam jak z takich ciekawostek na przykład na rybach. Znaczy ja nie łowię ryb, ale towarzyszyłam, no. towarzyszyłam w łowieniu ryb. To było takie, jak ja tam pilnowałam rozrywki, prawda, sobie leżałam na leżaczku, tam napoje piłam i ten, i kibicowałam.
1: Łapali tą rybę, czy nie?
0: No złapali tam kilka ryb, ale wypuszczają, bo powiedzieli mi, że ci, co nie wypuszczają, to są jacyś mięsiarze czy coś. Ja się nie znam, ale Aha. ja nie oceniam.
1: No tak, ja nigdy, powiem ci, ryb nie łowiłem. Może warto zacząć, bo to podobno to wycisza strasznie.
0: Tak, no bo generalnie no to, że złowili jakąś rybę, to był naprawdę, naprawdę wielki sukces.
1: Kto jako pierwszy uwierzył, słuchaj, w twój talent?
0: Siostra chyba, starsza siostra, bo to ona ze mną gdzieś tam latała i skakała.
1: No.
0: I pamiętam nawet taki moment, że coś zaśpiewałam i ona tak bardzo, na przykład chciała już dyrygować, bo starsza siostra to wiadomo, i mówiła, nie Natalka, ty mogłabyś trochę tak, ty mogłabyś trochę tak, a potem się okazało, że zawołała rodziców i powiedziała, Natalka, bardzo ładnie śpiewa i zaśpiewaj coś rodzicom. I rodzice, no naprawdę, bardzo ładnie Natalka, więc myślę, że pierwsza była siostra.
1: Czyli dobrze cię pokierowała jednak do tego talent show.
0: No, to akurat talent show to był w sumie przypadek, bo ja nie planowałam w tak młodym wieku brać udziału w talent show, bo miałam wtedy 15 lat.
1: Aha.
0: I to było The Voice Kids. I to była taka sytuacja, że moja mama poprosiła mnie, żebym wysłała jakiegoś maila, a jako 15-latka ja nie używałam za bardzo maila, ale miałam już założonego. No i weszłam sobie na pocztę i patrzę, dostałam wiadomość od studia piosenki, w którym kiedyś nagrywałam covery, że właśnie jest pierwsza edycja The Voice Kids i że oni poszukują wokalistek. Ale jak przeczytam tego maila, to już w ogóle było po terminach precastingów. Ale tak zawołałam rodziców, pomyśleliśmy, a może to jest jakiś znak, że tu się sami odezwali, że sami tak szukali, że gdzieś widzieli też mój cover, że chcieli zaprosić na ten precasting, więc rodzice zadzwonili jeszcze zapytać i się okazało, że było takie duże zainteresowanie też wtedy tym programem, że robili dodatkowy termin i pojechaliśmy. No i tak to się zaczęło.
1: Czyli tak naprawdę trochę przypadek, ale ten przypadek obrócił się w fantastyczną przygodę i, no, i pracę na co dzień. No.
0: No tak naprawdę to zamieniło się w moją aktualną rzeczywistość, której nie pamiętam już tak za bardzo sprzed tego, jak zanim gdzieś tam pracowałam i robiłam swoją muzykę. No bo mówię, miałam wtedy 15 lat, program Chwila i potem już pierwszy singiel w wieku 16 lat za późno. No i to tak leci. Dzisiaj mam 24 lata, więc już chwila minęła, ale no dużo się wydarzyło na pewno.
1: Jak zmieniło się to twoje życie, powiedz, po tych pierwszych sukcesach? O 180 stopni?
0: Myślę, że tak, że totalnie inaczej priorytety musiałam też ustawić. Mniej czasu, wiadomo, dużo wyjazdów do Warszawy. Ja, jak wspomniałam, mieszkam w Krapkowicach, więc wtedy mieszkam, uczyłam się w Opolu. Więc co weekend na przykład jeździliśmy z rodzicami, no bo byłam nieletnia, do studia pracować, więc trochę jakby zaczęłam pracę szybciej niż moi rówieśnicy, można powiedzieć. Chociaż też wiadomo, nie zawsze, tylko po prostu może to była taka praca taka ze swoim marzeniem tak naprawdę. Inaczej. Wtedy jeszcze tak nawet na to nie patrzyłam, że to jest do końca praca, tylko cały czas jakby dla mnie to była taka, każdy wyjazd do Warszawy, o fajnie, przygoda, kogoś nowego poznajemy, coś nowego się dzieje, można sobie pośpiewać, więc ja w ogóle nawet jak sobie teraz co mam pamięcią, że nie byłam aż tak świadoma tego, jaka to jest duża też praca, machina, rutyna, jak to nazwać, no może brzydko, no ale trochę też tak jest. No.
1: Też trochę odpowiedzialność pewnie, nie?
0: Tak, oczywiście. No, duże zmierzenie się na przykład z starszymi ludźmi, którzy pracują, no bo oczywiście menedżerowie, tu poważni ludzie w wytwórni. Ja mam 16 lat i pamiętam, że na przykład dla mnie było trudnym przestawić się, żeby nie mówić do wszystkich na pan i pani, tylko że jesteśmy na ty. I pamiętam, że jak byłam
1: niezależnie od wieku.
0: Niezależnie od wieku, no i to było dla mnie bardzo trudne, no bo jak, tutaj w szkole do nauczycieli, panie profesorze, pani, wszyscy pani, a nagle się okazuje, że ludzie w wieku moich rodziców, no to są moi jakby współpracownicy, więc normalnie na ty.
1: Widzisz, ale to do tego łatwo się przyzwyczaić. Już później. No,
0: już z czasem tak. Chociaż ja zawsze tak uważam i dzień dobry na początek.
1: To teraz powiemy do widzenia. Natalia Zastępa jest gościem w programie Gwiazdy na Lato. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka była gościem w pierwszym odcinku programu Gwiazdy na Lato. Natalia, dziękuję ci pięknie za dzisiaj. Słyszymy się już jutro.
0: Dziękuję.
2: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanova.pl.

0: wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w czterech miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
4: She has multiple injuries.
3: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
4: She is quite well.
3: Na intensywnej terapii są też dwie osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w trzystopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
5: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
3: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraf. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
6: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
3: Tematem zajął się Tomasz Rochowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Wyobraźcie sobie port rybacki, w którym stare szopy stoją coraz dalej od wody. Nikt ich nie przesuwa oczywiście, nie zmieniono przebiegu brzegu. To ląd przez stulecia podnosił się centymetr po centymetrze, a może jakby powoli się wycofywało. Tak zaczyna się historia Tusktappan, maleńkiego miejsca na wybrzeżu Roslagen w gminie Östhammar na północ od Sztokholmu, czyli jesteśmy w Szwecji. Nie znajdziemy tutaj monumentalnego zabytku ani wielkiego muzeum. Jest wąska cieśnina, kilka starych drewnianych szop rybackich, niewielki most, no i krajobraz, który znakomicie opowiada historię życia człowieka nad Bałtykiem. Tusktappan było dawniej ważnym miejscem rybackim. Najstarsze zachowane szopy pochodzą z XVII-XVIII wieku. Przechowywano w nich sieci, sprzęt oraz ryby przywożone z łowisk. No i oczywiście kolejne budynki pojawiały się później, m.in. w latach 40. XX wieku. No i właśnie te najstarsze budynki pokazują coś niezwykłego. Dzisiaj stoją wyraźnie wyżej niż poziom wody, do którego pierwotnie zostały dostosowane. A powód? No to izostatyczne podnoszenie się Skandynawii. Podczas ostatniego zlodowacenia ogromny lądolód naciskał na skorupę ziemską. Kiedy około 10 tysięcy lat temu zaczął zanikać, odciążona Skandynawia rozpoczęła powolne wynurzanie. No i proces trwa do dziś. W okolicach północnego Roslagen jest on doskonale widoczny. Dawne zatoki stają się mokradłami, cieśniny zamieniają się w płytkie kanały, no a dawne przystanie zostają coraz dalej do otwartej wody. No i ten Tusktappan jest więc czymś w rodzaju takiego geologicznego zegara. Ale nawet sama nazwa tego miejsca opowiada historię, bo szwedzkie tappa oznacza mniej więcej zatkać, zablokować, zamknąć przejście. Według miejscowej tradycji wąski szlak wodny mógł być celowo blokowany kamieniami, aby uniemożliwić nieprzyjacielskim jednostkom przedostanie się w głąb archipelagu. Lokalne źródła wiążą taką możliwość m.in. z rosyjskimi najazdami na szwedzkie wybrzeże jeszcze w XVIII wieku. Istnieje jednak również tradycja wskazująca, że przeszkoda mogła powstać znacznie wcześniej, nawet na przykład w średniowieczu. Dzisiejszy ten spokojny archipelag przez stulecia był przede wszystkim drogą. Wąskimi przesmykami przemieszczali się rybacy, kupcy. Mieszkańcy okolicznych miejscowości wykorzystywali tą cieśninę płynąc na targ np. do Östhammar ze złowionymi śledziami. Czyli to, co dziś wygląda jak wakacyjny krajobraz kajakowy, było elementem po prostu lokalnej sieci komunikacyjnej. Dzisiejszy krajobraz zmieniła oczywiście droga. Most w Tusko powstał w latach 45-46 ubiegłego stulecia. Budowa wymagała usunięcia części dawnych szop, no a później wzniesiono nowe. Co ciekawe, inwestycje wsparto pieniędzmi z funduszu Karla Smitha, który zapisał majątek na poprawę złych dróg w Szwecji. Jak widać, mapa wybrzeża wcale nie jest czymś stałym. W tej części Szwecji mapa nadal się zmienia. Bardzo powoli, krok po kroku, ale każdego roku odrobinę. Do usłyszenia.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: W przedostatnim tygodniu wakacji polecamy Gdańsk. Tu na każdym kroku spotyka się tradycja z nowoczesnością. Jest ze mną pan Andrzej Cysewski z hotelu Chrobry w Gdańsku. Panie Andrzeju, jesteśmy w historycznym centrum miasta.
2: Zgadza się, jesteśmy praktycznie na samej Starówce przy rzece Motławie, jednym z kilku mostów, które mamy otwierane, zamykane. Wszędzie stąd macie państwo blisko zaledwie 14 minut od dworca głównego kolejowego, ale i bardzo dobre połączenia komunikacyjne dzięki tunelowi pod Martwą Wisłą z portem lotniczym. Stąd mamy też duże rzesze turystów zagranicznych.
1: Ja się bardzo cieszę, że pan o tym wspomniał, bo do Gdańska wcale nie trzeba przyjechać samochodem. Można przyjechać pociągiem, można przylecieć samolotem, ale też można sobie zrobić tutaj przerwę w podróży zagranicznej. I miejsce jest niezwykle urokliwe. Powiedziałam, spotyka się tradycja z nowoczesnością i to widać dosłownie z okien apartamentów, prawda?
2: Zgadza się jak najbardziej. Tutaj większość naszych apartamentów jest usytuowana w ten sposób, że widzicie państwo zarówno gdańską Starówkę, tą stricte starą, ale i nowoczesne obiekty, a zwłaszcza koło Amber Sky widokowe, które jest podświetlone niesamowicie w nocy z różnymi wizualizacjami plus ewentualnie muzyka, i to właśnie o ten widok, że tak powiem, zabijają się nasi goście, na którym im najbardziej zależy. Macie państwo bardzo blisko do Żurawia Gdańskiego, tak? Jednej z głównych atrakcji tutejszego obszaru, ale również do nowoczesnej Wyspy Swichrzów, która posiada najnowsze apartamentowce, najlepsze restauracje i super miejsca widokowe, bo macie państwo tam również restauracje z widokiem na Starówkę, na Motławę, miejsca imprezowe. Poza tym macie państwo tutaj bardzo blisko do tak zwanej ulicy Elektryków. Jest to miejsce, do którego przybywa najwięcej osób młodych, które u nas nocują. Jest to kilkanaście klubów zlokalizowanych po prostu w starych halach Stoczni Gdańskiej, niesamowicie podświetlonych, z iluminacjami, no i z bardzo dobrą muzyką.
1: Zachęcał pan Andrzej Cysewski z Chrobry Apartamenty Gdańsk.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy na szczecińskich Gumieńcach, dokładniej jest to ulica Zbójnicka. Temat, który na naszej antenie wielokrotnie się pojawiał, przypomnijmy, trwa tutaj teraz gruntowny remont, ale dzięki głosom mieszkańców wciąż mogą oni dojeżdżać do swoich domów, bo utworzono drogę technologiczną. Dziś jednak do domu dojechać nie mogli, bo drogowcy uszkodzili jeden z gazociągów pod ulicą i doprowadzili do wycieku, mówi młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: O godzinie 9:55 otrzymano zgłoszenie o uszkodzeniu gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie. Na miejscu działania prowadzi pogotowanie

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
5: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby. Możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
7: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
5: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
5: Na miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.
4: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Andrzej Kutys, witam bardzo serdecznie. To w poniedziałkowe popołudnie 17 sierpnia. Sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Szczecina i też drogach dojazdowych do naszego miasta, bo właśnie od sytuacji na S3 chciałbym rozpocząć. Tam przynajmniej dwa zdarzenia drogowe, jak raportują internauci, i są też kłopoty. Chociażby od węzła Rzęśnica całkiem spora kolejka aut stoi, a także i za węzłem Rzęśnica. Sam węzeł Kijewo, czyli wjazd do miasta od tej strony, jest całkiem okej, można by powiedzieć. Natomiast już dużo gorzej zrobi się na przykład w okolicy Estakady Pomorskiej, i to zarówno na nitce wjazdowej do Szczecina, spora kolejka samochodów, no i też spora kolejka samochodów, które chcą przez Estakadę Pomorską ze Szczecina wyjechać. Tam roboty drogowe, no i niestety w ten poniedziałek jest to jak najbardziej widoczne. No to sprawdzając jeszcze, co dzieje się na wjeździe do naszego miasta. Tradycyjnie można powiedzieć, o tej porze jednak polecałbym trasę zamkową niż wjazd w kierunku Mostu Długiego i Bramy Portowej, bo to i sama Brama Portowa tradycyjnie o tej porze przyblokowana, a i też od Ronda Portowców i dalej kolejka samochodów na wjeździe do Szczecina stoi. Nabrzeże Wieleckie też zerkam, tutaj również sporo aut. W samym Śródmieściu paradoksalnie jeszcze całkiem przyzwoicie. Oczywiście to jest już popołudniowy szczyt komunikacyjny, więc cudów się też nie spodziewajcie, na przykład na rondzie Gierosa czy na Niebuszewie, na rondzie Giedroycia, ale jest jeszcze w miarę przyzwoicie jak na tę porę dnia, naturalnie w naszym mieście. Natomiast na przykład zwróciłbym uwagę, że jeżeli jeżycie na Rotowicza do Alei Piastów, to tutaj, no tutaj trzeba by było nieco dłużej postać.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayco. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayco Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Przed nami poniedziałkowy wieczór, a w Super FM mamy dla Was dwie bardzo ciekawe propozycje na spacery. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, gdzie warto się przejść. Jeśli macie ochotę na małą podróż w czasie poza Szczecinem, to Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza dziś na wyjątkowy spacer z przewodnikiem pod hasłem Śladami bohaterów powieści Leopolda Tyrmanda. O godzinie 17 wyruszycie w trasę, by zobaczyć urokliwe zakątki Darłowa, które stały się tłem dla historii z kultowej książki Siedem dalekich rejsów. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a zbiórka chętnych odbędzie się na peronie dworca kolejowego przy ulicy Bogusława X. A jeśli wolicie odkrywać tajemnice naszego miasta, to przypominamy o szczecińskich spacerach miejskich. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na najbliższy czwartek 20 sierpnia o 16:30, bo szykuje się coś naprawdę niezwykłego. Spacer pod hasłem Tajemnice Szczecińskiej Katedry. Przewodnik zabierze Was w miejsca na co dzień zupełnie niedostępne, zarówno pod posadzkę świątyni, jak i nad kościelne sklepienia. Warto się jednak pospieszyć, bo liczba miejsc jest mocno ograniczona, a szczegóły i bilety znajdziecie na stronie visitszczecin.eu. Udanego popołudnia, a my słyszymy się na antenie Super FM już jutro od 9:30.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Coś dzisiaj chyba niekorzystny biometr. Trzeba więcej takich pozytywnych piosenek, jak przed chwilą zagrać w Radiu Super FM. No bo co i rusz, jakieś wypadki, stłuczki, problemy właśnie z tym spowodowane. Na przykład mój redakcyjny kolega gdzieś z miasta informuje, że stłuczka z trzech samochodów na skrzyżowaniu 26 kwietnia z Twardowskiego, ale pociesza mój redakcyjny kolega w tej informacji, ale raczej jest przejezdnie. Dawajcie znać oczywiście, dzwońcie też, informujcie. Sprawdzimy oczywiście także, co dzieje się u szczecińskich internautów. Natomiast wracając do tych nieszczęsnych stłuczek i wypadków, no to przed basenem górniczym jest właśnie stłuczka, czy też jest jakieś zdarzenie drogowe, no i to też spowodowało, że solidnie się przekorkowało w drodze do centrum naszego miasta, a cały czas też jeszcze jadący S3 mają, no muszą zmagać się z kłopotami właśnie związanymi z jakimiś zdarzeniami drogowymi, to też jeszcze węzeł Goleniów na przykład i wcześniej, także musicie tutaj niestety uważać na wjeździe do Szczecina. Sam wjazd do naszego miasta, już jak miniecie tą nieszczęsną estakadę pomorską, to dobrze by było wjechać nitką od trasy zamkowej. Poza tym w samym Śródmieściu, no na przykład Mierzyn jest dosyć mocno przyblokowany, bo samo Śródmieście całkiem przyzwoicie. I tak jeszcze zerkam, rondo Hakena od Floriana Krygiera, jakbyście chcieli w kierunku centrum Szczecina, ale też i do ulicy Południowej również jest mocno w tym momencie przekorkowane.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 16. Wiadomości Super FM.
6: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech, będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
6: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
8: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
6: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
9: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
10: Pomału, z końcem miesiąca.
6: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
5: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No i kolejna godzina z popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Andrzej Kutys, witam serdecznie. Po godzinie 16 w tanecznym nastroju wkroczyliśmy w tę godzinę. No ale jeżeli na przykład jedziecie przez ulicę Narutowicza, jedziecie, wróć! Jeżeli stoicie na Narutowicza, to zostaje chyba tylko rytmiczne bębnienie palcami w kierownicę albo stukanie sobie nogą do muzyki w Radiu Super FM, co oczywiście polecam. No i niestety trzeba się uzbroić cierpliwość, bo tam korek w kierunku Alei Piastów sięga, no tak spokojnie, od ulicy Potulickiej. Ciekawe, że tam się tak dokładnie zablokowało, bo już na przykład to, że przyblokowany jest wjazd do miasta od strony Estakady Pomorskiej, no to nie jest nic nadzwyczajnego. Też już dobrą godzinę temu, i to się jeszcze nie zmienia, mówię o problemach na S3, jeżeli w ogóle jesteśmy na wjazdach do naszego miasta. Cały czas też A6, S3, te wjazdy w kierunku z nadmorza cały czas tutaj są utrudnione. Jeszcze patrząc, co się dzieje na przeróżnych rondach w naszym mieście, bo to są ulubione skrzyżowania, które się korkują niestety, czyli rondo Gierosa, oczywiście przyblokowane, rondo Giedroycia na Niebuszewa przyblokowane, chociaż tutaj też zwróciłbym na uwagę na kolejne rondo, czyli rondo Sybiraków i dalej do do tego ruchu wahadłowego nadremontowanym na Warcisława wiaduktem kolejowym. Tam również spora kolejka na Kołątaja w tym momencie jest. Jeszcze jedno rondo na wyjeździe ze Szczecina, czyli rondo Hakena. Tutaj również dużo samochodów.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
2: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No cały czas przyblokowana jest Narutowicza w kierunku Alei Piastów. Tu od Potulickiej już niestety stoicie, także zwróciłbym na to uwagę, że jeżeli można wybrać inną drogę, to ta Narutowicza w ten poniedziałek nie jest najlepszym wyborem. Może dałoby się jakoś to objechać inaczej. To samo, jeżeli byście byli w stanie wjechać do Szczecina nie przez basen górniczy, czy też estakadę pomorską, to może też jest dobre rozwiązanie, chociaż z drugiej strony no od Krygiera wjeżdżając to przed rondem Hakena to się stoi. No niestety taka jest prawda. Podobno rondo uniwersyteckie, jeżeli już jesteśmy w tej okolicy, to tutaj również dojazdy praktycznie z każdej strony przyblokowane. Rondo Gierosa tej porze to no, również jest dosyć trudny temat, jeżeli chodzi o popołudniowy szczyt komunikacyjny. Śródmieście powoli się luzuje, ale oczywiście jeszcze, szczególnie zwracając uwagę na tę nieszczęsną Narutowicza, no to jeszcze cały czas sporo samochodów stoi. Jeżeli chodzi o Niebuszewo, tutaj nieco spokojniej. I zwróciłbym uwagę, że trochę przyblokowało się na ulicy Bogumińskiej, to tak na skrzyżowaniu Spokoju.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Jest 17. Wiadomości Super FM.
2: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
2: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
5: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
2: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie zwłaszcza za najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
6: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
2: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
7: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
2: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
1: Wakacyjne hity.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. Koncert Sierpniowe Przełomy. Wyjątkowe, plenerowe spotkanie upamiętniające wydarzenia sierpnia 80. i 88. roku. Opera na Zamku zabierze Was w sentymentalną podróż przez muzykę z kultowych polskich filmów i seriali. Usłyszycie m.in. muzykę z Nocy i Dni, Wabanku, 40-latka polskich dróg, Stawki większej niż życie, a także, jak co roku, zabrzmią Mury Jacka Kaczmarskiego i Sen o Wiktorii zespołu Dżem. Koncert odbędzie się na Jasnych Błoniach 23 sierpnia. Wstęp bezpłatny. W Willi Lenza film, historia i architektura w jednym spotkaniu. W sobotę traficie tam na wakacyjne zwiedzanie zabytkowej willi z przewodnikiem, a po nim będzie projekcja filmu Małgorzaty Frymus Szczecińska Willa Lenza – Powrót do świetności. To dokument pokazujący historię rezydencji, jej niezwykłe detale i przede wszystkim proces kompleksowej renowacji, dzięki której willa odzyskała dawny blask. To propozycja dla tych, którzy chcą nie tylko zobaczyć piękne wnętrza, ale też poznać ich historię. A dziś Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na pokaz filmu Father, Mother, Sister, Brother. To zwycięzca ostatniego festiwalu w Wenecji i najlepszy od lat film Jima Jarmusza. Precyzyjnie skomponowany tryptyk filmowy o relacjach rodzinnych i o tym, co sprawia, że się od siebie oddalamy. Angielsko-francuska wersja filmu jest z polskimi napisami. A za tydzień w tym cyklu dramat Wartość sentymentalna. Nominowany do 9 Oscarów, laureat Nagrody Akademii za najlepszy film międzynarodowy. Seanse filmowe rozpoczynają się we wtorki o 21.30 pod gołym niebem na tarasie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do Centrum Dialogu Przełomy na sierpniowy cykl pokazów filmowych. Dziś można bezpłatnie zobaczyć film Johannes Quistorp w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej, a w sobotę film Kaskada Małgorzaty Gwiazdy Elmerych. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w kolejnych serwisach i audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: To jest program Gwiazdy na lato, a w tym tygodniu moim gościem jest Natalia Zastępa. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, której charakterystyczny głos podbił serca publiczności już podczas programów The Voice Kids i The Voice of Poland. Od tamtej pory konsekwentnie buduje własną markę muzyczną, udowadniając, że talent najlepiej rozwija się dzięki ciężkiej pracy. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zapytam na początek, w ogóle skąd pomysł i kiedy pomyślałaś o tym, że chcesz zostać piosenkarką?
2: To nawet nie był pomysł, to po prostu było chyba takie naturalne we mnie i od dziecka po prostu śpiewałam, uczyłam się śpiewać, chodziłam na lekcje do szkoły muzycznej, więc dziecko oczywiście ma bardzo abstrakcyjną wyobraźnię, więc dla mnie to było takie logiczne, że przecież jak będę dorosła, to będę piosenkarką, bo to lubię robić. No i tak się potoczyło w moim życiu, że tak dorastałam w tej myśli i się spełniła, więc może to jakoś nieświadomie afirmowałam po prostu od dziecka.
1: Pamiętasz swoje wakacje i dzieciństwo w Krapkowicach?
2: Ojejku, pewnie. Ja do Krapkowicy czas wracam i jestem pomiędzy Warszawą a Krapkowicami cały czas i najbardziej lubię spędzać w taki sposób wakacje w domu. Krapkowice to też nie jest wielkie miasto, więc możemy sobie tam znaleźć łączki, lasek, jakieś małe jeziorko, więc jest na to przestrzeń, żeby też odpocząć w taki letni sposób.
1: A jak lubisz odpoczywać najbardziej, powiedz?
2: Najbardziej lubię odpoczywać chyba nad wodą, jeśli już jakieś destynacje trzeba tu wybierać, ale dla mnie po prostu z fajnymi ludźmi, to jest najważniejsze, czyli albo ze znajomymi, albo z rodziną, bo nie lubię być tak za długo też sama, że w tym odpoczywaniu fajnie, jak coś tam się jednak dzieje, jakaś aktywność, jakaś rozmowa. No i to, ostatnio byłam jak z takich ciekawostek na przykład na rybach, znaczy ja nie łowię ryb, ale towarzyszyłam w łowieniu ryb, więc było takie, jak ja tam pilnowałam rozrywki, prawda, sobie leżałam na leżaczku, tam napoje piłam i kibicowałam.
1: Łapali tą rybę czy nie?
2: No złapali tam kilka ryb, ale wypuszczają, bo powiedzieli mi, że ci co nie wypuszczają to są jacyś mięsiarze czy coś, ja się nie znam, ale ja nie oceniam.
1: No tak, ja nigdy, powiem ci, ryb nie łowiłem. Może warto zacząć, bo to podobno to wycisza strasznie.
2: Tak, no bo generalnie no to, że złowili jakąś rybę, to był naprawdę, naprawdę wielki sukces.
1: Kto jako pierwszy uwierzył, słuchaj, w twój talent?
2: Siostra chyba, starsza siostra, bo to ona ze mną gdzieś tam latała i skakała.
1: No.
2: I pamiętam nawet taki moment, że coś zaśpiewałam i ona tak bardzo, na przykład chciała już dyrygować, bo starsza siostra to wiadomo, i mówiła, nie Natalka, tu mogłabyś trochę tak, tu mogłabyś trochę tak, a potem się okazało, że zawołała rodziców i powiedziała, Natalka, bardzo ładnie śpiewa i zaśpiewaj coś rodzicom. I rodzice, no naprawdę, bardzo ładnie Natalka, więc myślę, że pierwsza była siostra.
1: Czyli dobrze cię pokierowała jednak do tego talent show.
2: No, to akurat talent show to był w sumie przypadek, bo ja nie planowałam w tak młodym wieku brać udziału w talent show, bo miałam wtedy 15 lat. I to było The Voice Kids. I to była taka sytuacja, że moja mama poprosiła mnie, żebym wysłała jakiegoś maila, a jako 15-latka ja nie używałam za bardzo maila, ale miałam już założonego. No i weszłam sobie na pocztę i patrzę, dostałam wiadomość od studia piosenki, w którym kiedyś nagrywałam covery, że właśnie jest pierwsza edycja The Voice Kids i że oni poszukują wokalistek. Ale jak przeczytam tego maila, to już w ogóle było po terminach precastingów. Ale tak zawołałam rodziców, pomyśleliśmy, a może to jest jakiś znak, że tu się sami odezwali, że sami tak szukali, że gdzieś widzieli też mój cover, że chcieli zaprosić na ten precasting, więc rodzice zadzwonili jeszcze zapytać i się okazało, że było takie duże zainteresowanie też wtedy tym programem, że robili dodatkowy termin i pojechaliśmy. No i tak to się zaczęło.
1: Czyli tak naprawdę trochę przypadek, ale ten przypadek obrócił się w fantastyczną przygodę i pracę na co dzień. No.
2: No tak naprawdę to zamieniło się w moją aktualną rzeczywistość, której nie pamiętam już tak za bardzo sprzed tego, jak zanim gdzieś tam pracowałam i robiłam swoją muzykę. No bo mówię, miałam wtedy 15 lat, program Chwila i potem już pierwszy singiel w wieku 16 lat za późno. No i to tak leci. Dzisiaj mam 24 lata, więc już chwila minęła, ale no dużo się wydarzyło na pewno.
1: Jak zmieniło się to twoje życie, powiedz, po tych pierwszych sukcesach? O 180 stopni?
2: Myślę, że tak, że totalnie inaczej priorytety musiałam też ustawić. Mniej czasu, wiadomo, dużo wyjazdów do Warszawy. Ja, jak wspomniałam, mieszkam w Krapkowicach, więc wtedy mieszkałam, uczyłam się w Opolu. Więc co weekend na przykład jeździliśmy z rodzicami, no bo byłam nieletnia, do studia pracować, więc trochę jakby zaczęłam pracę szybciej niż moi rówieśnicy, można powiedzieć. Chociaż też wiadomo, nie zawsze, tylko po prostu może to była taka praca taka ze swoim marzeniem tak naprawdę. naprawdę. Inaczej. Wtedy jeszcze tak nawet na to nie patrzyłam, że to jest do końca praca, tylko cały czas jakby dla mnie to była taka, każdy wyjazd do Warszawy, o fajnie, fajnie, przygoda, kogoś nowego poznajemy, coś nowego się dzieje, można sobie pośpiewać, więc ja w ogóle, nawet jak sobie teraz cofam pamięcią, że nie byłam aż tak świadoma tego, jaka to jest duża też praca, machina, rutyna, jak to nazwać, no może brzydko, no ale trochę też tak jest. No.
1: Też trochę odpowiedzialność pewnie, nie?
2: Tak, oczywiście. No, duże zmierzenie się na przykład z starszymi ludźmi, którzy pracują, no bo oczywiście menadżerowie, tu poważni ludzie w wytwórni. Ja mam 16 lat i pamiętam, że na przykład dla mnie było

0: Wakacyjne hity Super FM.
1: Escucha el ritmo.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuki. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
10: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się 2 równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
11: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
10: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
12: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
10: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40-procentowych spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
13: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
10: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
14: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
10: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet 1 000 000 zł, dlatego z abolicji warto skorzystać.
9: Wakacyjne hity Super FM.
15: Hej Fonsi.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Super FM Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złota wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
10: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
11: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
10: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
12: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
10: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
12: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
10: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wijnigo nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wijnigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w wyniku upadku na 15. etapie Wielkiej Pętli.
0: Wakacyjne hity Super FM.

Wakacyjne hity Super FM.

0: linia brzegowa? Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło Mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Płotkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym. I 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
7: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Siestrem, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
8: Spełniło się moje największe marzenie.
7: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
8: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
7: Ale patrząc na całokształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
9: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
7: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Reklama.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Wakacyjne hity.